Shongi le vunanga dzi yimbiwi kusunguleni ha Jose Barata kambe Isabel Novella loko atava adzi yingelile avone leswaku hi khona loko o kambetela zwitu dzakwe na dzone dzakota kuva dzi shongisa.

kukutani hoko zvezela leshe yekesha mitie zvovoko zvandzaka itana shano kusikela umaora wanhligane alesi nandzikala swiya kavugamweni wachiloko ihlometela dzikomba kizi yora zvina 28 minutos

Madame Jude anga salinshako na akombisa akashifunzwa shabuwani hili simu dzinge sarangani kansaun 37.